Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn.

0: Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Let's go! Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.
2: Baby, I just...
0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky